Manje zvinopera mushere kuchoose potuku. Zvinopera mushere kuchoose potuku nengoma dzayari dhimiri. Zvinopera mushere nekuti handiona vanhu vanga kubatwa kudanza zvako zvekufamba chidzano ndiana akatanga danza zvinakara basa. Aumanaka moti levels achati china zvezvi. Levels rhythm rodo uya izvezvi ndozviziya zvangu. Mira uone. But still hasha dzese dzekatangira dzengoma dzakatangira apa. Pana